Ceny łby.

0: Zaraj też, tacy chłopci, zaraj te, wesoło!
1: Zamierzam, nie, wydaję.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teper. Lem FM.

A tu kuštok intiver, bojem tiš i sanoku, de im meškao v jednom pokojiku, ale situacija sotujacija taka, že im otvoranko do ne im nemao. Faktično nema otvoranko, bo ne mi im hoditi prez oficijnu, to im skakao čez plit. Jak im prihodil domiju, to dobri, že stopok ploti bil rivno urizani, ne na nesklesisto, ne na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chórzu. No bo jakieś ułodu trzeba było mati w chórzu na chmaty się i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicza, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, dracz, Horacyj. W moim języku kosty neje i racji.

Warty cię czeka.

Dobry wieczór, witajcie drodzy słuchacze LEM FM, z tej strony Severian Kosowski. No i kiedy ste załuczyli o tej pory, w sobotu, Radio Tok, znaczy to, że czujecie audycję o domach. Dzisiaj mamy 5 dzień września, sobotnie wysłania Radia LEM FM. No i ja się cieszę na to tu stryczu z wami, po pierwsze za to, że czujemy się po wakacjach, po drugie proto ci, że no już coraz bardziej będziemy wchodzić w ten osinni czas, aż to za tym idę. To ty nasze wieczory, też weekendowe wieczory będą nam się dołożyć, no i to też nadzieję się dobra nagoda dla was, żebyście posłuchali sobie audycję domasz w radiu LEM FM. Drodzy słuchacze, tak że dumam, że przez godzinę do 21 sobie fajną muzykę poczujecie. No i okrem tego postaram się takie fajne, ciekawe informacje wam oczywidno opowiedzieć.

Oto masz. Wertam głowam, ta audycja o domasz. Drodzy słuchacze, ciszu się, że to ta audycja o domasz czuje, te wlem FM, nelem w tym internetowym wysyłaniu, ale tak i w tym tradycyjnym, poriadnym naszym lemkiłskim radyju. Został po w gorlyciach, 106 i 6, polkowyci, 103 i wisem. I jak ste pełno już wczera w zrile na portale lem FM, Weducza Stowarzyszenia Ruska Brusa w Gorlyciach, probaczte, Natalia Małecka-Nowak napisała, że LEM FM ma dalszą koncesję na następnych 10 roków. To znaczy, LEM Tiłko, że przez następnych 10 roków, przynajmniej 10 roków, będziecie mogli czuć w radiu LEM FM Nadiusia i audycję o domasz, ale też i inne wszystkie peredacze, jakie dla was każdego dnia nasze redaktory rychtują. Także przeczytajcie sobie tu tekst. Najważniejsze jest to, że to tu koncesję mamy prodłużoną, co oznacza, że będziemy dalsze w efirie wysyłać i bisidować do was po lemkiłsku, żebyśmy to nasz język, naszą rodną lemkiłską besidu jak raz i w tot sposób przez radio promuwali, plekali tak, żeby ona furt była żywa i dla was czynna.

Witam do Was, drodzy słuchacze, po muzycznej przerwie. Z tej strony Seweryn Kosowski, ktoś się do nas aż teraz douczył. Tak, przypominam, że czujecie audycję o domasz w radiu LEM FM w sobotu 5 września 2026 roku.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, lecz od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć swoje imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kursinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

naszym wszystkim powiesz, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary ty

0: Lem zo studia Radia Ruskoj Bursy. Lem FM.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymka, to stę dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lem ze studii Radia Ruskoj Bursy.

Zazjem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wypriałaj.

Ogrzej mi duszu. Tancuje w polu biała zadujawa, srebrnym welonem wkrywa zelen lis. No niby gryje kaloryfer, a czomsy studeno, jak bis.

0: Na jej umolenia i ofiry buduć pred prestolom Twojego władarstwa ljuboprijaty, co chrań jej od wszystkich wyjawlenych i skrytych neprijateliw, i w slobodzie jej z każdej napasti bide żalu i choroty, a daj jej zdrawia i dowej żywot, wszytkie prośby, Gospody, wysłuchaj nas i pomiluj.
1: Gospody, pomiluj, Gospody, pomiluj, Gospody, pomiluj.
0: Likariu do życi, lzo żalom i pokorą w serci, padamy pred Tobą na kolina i holosnym astonami Cia prosimy, wyzdraw boli wylicz terpienia duszy i tila swojego raba Martina, a jak dobrosrdeczny i odpust jemu wszystkie dobrowolne i niedobrowolne prowiny, i skoro ją opidojmy i z posteli bolu, molimy się Ci, wysłuchaj nas i pomiluj.
1: Gospody, pomiluj, Gospody, pomiluj, Gospody, pomiluj.
0: Milostivej, Gospody, Ty ne chceš, żeby ľudia umerali hrišne, no żeby się pokali a tak žili. Posanuj i pomiluj Tvojho raba, Michala, rozkaž bolesti, odstav od ňoho všetko terpiňa i každú chvorotu. Vestri svoju micnú ruku i pidaj mi jo z posteli bolu, jak jajrovú divočku i ukážo zdravoho. Molíme sa ti, vyslúchaj nás

0: Prosty przyjmcie bożestwenych, świętych, preczystych, bezsmertnych, niebesnych i żywotoriaścich, strasznych, Chrystowych tajn, dostojno błagodarim Gospoda.
1: Gospody pomiluj.
0: Zastupi, spasi, pomiluj, sochrani nas, Boże, Twojeju blagodati.
1: Gospody pomiluj.
0: Deń wesoverszen, świat miren i bezrišen, isprosivši.

to znaczyć? Pojme sobie, keď bol biednej, keď sobie nemohol dovoliť, to si nepostupil tot car až zatvrdo, že dav jemu zjazati ruky i nohy i vyšmarił jeho von. Ale koli car posylał, to te raby prinesli i toto oblečenie, i toto šaty pro každého. Не мусив старатися. Не мав гварку на то. Я їм бідний. Я си не міг доволити купити таке шати надерно. Так як то блудний сон. Чуємо слова принести му перше облечення. Так і тим рабом. Цар послав по них. I toto obleczenie, ale win pohordył, odszmarił, może zabrudził, zniszczył i za to nie ma wychwarka. A to oznaczuje, że nie len powerchowe prijatia, nie len powerchowo uwierzyty Bożemu Słowu, ale prijaty do żywota. Żyty podľa víry. Kto to značiť? Maty toto oblečenia. Ne prejty bez toho oblečenia. Žeb nečuty slova. Zjašte mu ruky i nohy. I šmarte ho von do vonkášoj tmy. I tak vidíme veľký chosen, ktorý nám dávať toto dnešné slovo. Slava Isusu Christu.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

0: Prelat tygodnia portalu LMFM.
1: Witorok, 1 września septembra 2026 roku. Amerykański episkop z Wirujuczyma spoznale rosyjskie taryski i nyszni repaszy. Autor listy Petro Medwid. Na Słowakii w tych dniach je grupa putników i spojenych sztatiu Ameryki. Wirujuczych wede Larry James Kulik, episkop rymokatolickiej diecezji Greensburg w Pensylwanii. Pro mnohych členiu tej grupy, jak i pro samoho episkopa, to putowania maje głęboki osobny rozmiar, bo same są potomkami amerykańskich Słowakiów. Jak informował otec Józef Maczejowski, administrator grekokatolickiej parochii Torysky, ich putowania wede czerec ciu Słowakiju od zapadu aż po wychod. W sobotu 29 augusta 2026 roku zawitali do Torysk, gdzie nawściwili chram pokrowy Preświatej Bohorodyci. Cytuania. Toto seło je obejścią rosyjskiej narodnostnej mężczyny, wdiaka czemu male putnicy unikatnu prynachodu spoznaty podczas swojej nawściwy mistną grekokatolicką cerką i kulturu Rusyniu, informował Maczejowski. Cinny hościł przed chramom serdecznie przywitał administrator parochii, otec Józef Maczejowski, w jednej z mistnyma wirujuczyma historysk i nyżnich repasił. Što je filia parochii, kotry ich przywitale w tradycznych narodnych krojach. Dalsze cytowania. Putnicy nie skrywali swój obdył ku duchowni didowizni naszych predkiów, jak i ku specyficznej kultury, zwykami serdeczni prychostynnosty, što u swoich prychoworach zaciłu grupu wece raz wysłowił i sam episkop. Koniec cytowania. Episkop w jedno i z mistnym świaszczennikom w Toryskach odprawlali i służbu Bożu, kiedy w ten dzień był praznek usiknowenia. Po społecznej modlitwie administrator parochii przedstawił seło historię chram i wyznacznych rodakiów, które mali priame albo nepriame powiązania z żywotą cerkwy w Sasza. Putnicy znali się, że historysk był władyka Joan Bradacz, jaki żył w rokach 1732-1787, podczas którego episkopskiej służby była w roku 1781 erygowana okrema mukaczowska grekokatolicka jeparchia, jaka stała materią cerkwą pro jeparchii, które wynikły późniejsze, wkluczno tych, które jedne stworzą rusyńską pittsburską metropolię. Dalszą wyznaczną osobnością był rodak z Nyżnich Repasił, grekokatolicki świaszczennik Józef Hanuła, jaki żył w rokach 1883-1962, który odyszedł do Sasza, gdy służył na parochiach w Pensylwanii. Cytuania. Był istynnym pionierem grekokatolickiej cerkwy w Ameryce. Bezperestanno boronił jej prawa, poszerzał rusyńską kulturę i grekokatolicką duchowność i kulturę, a z wielką nadzieją smotrył do buduczności za oceanem, czym wyraźno wpłynął historię i żywot tamtejszych grekokatolików, informował Maczejowski. Mistny wirujuczy ameryckim putnikom wkazali jej tradyczny swetlany zwyk – czeplinia. Jak podarunok listał episkop Kulik i pesanku od mistnej wirujuczej kiedzeje ich zberatelom, a w episkopskiej rezydencji maje nainstalowaną i wystawu pesanok. Sereda, 2 września septembra 2026 roku. Innowycia 2026. Dwa punkty, na które warto zwrócić uwagę. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Już w najbliższy weekend od 3 do 5 września septembra nowycia zaś zamienić się w scenę,

reżyserom jest Stanobiłej, słowacki dramaturg i reżyser związany Meryńczyma z Teatrem Aleksandra Duchnowicza i autorskim teatrem Divadelny Kabinet Wychodniara. Za dramaturgię odpowiada Petro Medwid. Muzyku skomponował Matusz Pawlek. W spektakle występują Iwona Iskra-Krynycka, Monika Tylawska i Natalia Małecka-Nowak. Triapka to historia trzech sester, Oleny, Haliny i Ulky, zapertych w niedopowiedzianym białym prostorii, gdzie się wchyży z osadą w bliżej nieokreślonym czasie po wojni, która, jak stwierdza jedna z heroin, nie miała początku ani końca. Czerwone jabłka, co nawiązują do biblijnego motywu drewa życia i pierworodnego grzechu, stają się w sztuci hejby czwartą postacią. Sestry musia drżyć, żeby wteczy, nie przed wojskom, a przed strachom, że wojsko może wrnuty. Trzy jabłka to piesa, która funguje w ramkach inicjatywy opisywanej jej twórcami jak teatr wnętrznej wojny. To określenie dobrze oddaje charakter tej realizacji. Nie idę o rekonstrukcję historycznych poli, ale żeby pizryty do sredyny na napiacie. Ciane do powiedzenia konflikt. Pokaz odbudę się w Nowycy w kameralni scenerii Sarskoj Świetleci. Andrzej Żygadło, Oderełcy. Drugim punktem, koło którego nie możesz perej to obojętno, to sobotnia prelekcja Andrzeja Żygadła Derełce obrazy pohranycza. O godzinie 17:30. Artysta będzie besiedował o obrazie, który namalował w 2018 roku z nahody 70. rocznicy akcji Wisła. Obraz znalazł się na oficjalnym plakacie Ciło Lemkiewskich Upamiętnień. Derełce wyrosło z ilustracji, jaką Żygadł zrychtował do wydanej przez Bursu Knyżoczkę Opowiem Ty Bajku, a konkretnie do bajki Iwana Rusenka pod tym samym nahołówką. Historii o owoczowym derewi, co go zasadył lemkiewski gazda. Artysta dał coś widania, co z tym derewą dzieje się dnes i odpowił obrazom zdyczyłej, lyszenej jablinkę w wyselenym seli, typowego elementu krajowej do Lemkowyny. W kompozycji wpisał trzy medaliony z symbolami sącia, misiacia i czerepa, jakie bezpośrednio nawiązują do ikonografii rozpiacia Jezusa Chrysta. Lyszene derewo staje się tym samym derewą kresta, a ciła scena metaforą terplinia za czuże prołyny z nadzieją na woskresienia. Warto przypomnieć, że obraz miał swoją naukową prezentację w kwietniu aprile 2018 roku na Jagiellońskim Uniwersytecie podczas konferencji Akcja Wisła Lemke 1947-2018. Sobotnia stricza z artystą w Nowycy to nahoda, żeby posłuchać historii obrazu i jego znaczenia bezpośrednio od autora. Obraz znajduje się w kolekcji Juruskiej Bursy i na sztoden znajduje się w siedzibie stowarzyszenia. 50 robit Epifana Drołniaka na jednej wystawie. Ekspozycja w Wrocławskim Muzeum. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Wystała Nikifor, fenomen samorodnego talentu w archieparchialnym muzeum w Wrocławiu, kazuje w stysły sposób genialnego artystycznego samouka. Wszystkie roboty pochodzą z prywatnych kolekcji. W podziemiach muzeum może obserwować prezentację, która składa się z 50 robit Epifana Drołniaka, a też 20 fotografii, na których go sportretowano w różnych etapach życia. Ekspozycję pomieścili w trzech salach i podzielili na trzy części. W każdej z nich roboty Nikifora pomieścili w zahuszczeniu na ścianie zbudowani z neotesanych doszczok. Pierwsza sala, takiej jem był, prezentuje 20 dokumentalnych fotografii z kolekcji Pawła Karlyka ta proszalny list Epifana Drołniaka, jeden z wieloch, który pisał do ludy, żeby kupowali jego obrazy. Druga część, taki chotiłem byty, zbiera roboty, na których Nikifor przedstawia samego siebie jak ważną i szanowaną osobę, uriadnika i episkopa. To dokaz jego mrii o dobrym, spełnionym życiu w sospilstwie, które w realnym życiu nie było mu tak przychylne. Poślednia, trzecia sala, taki był mi świt, wkazuje świt, który widzimy oczami Nikifora. Prezentowane obrazy przedstawiają architekturę, cerkwy, miasta, krajowidy i sceny z codziennego życia. Realizm mieszać się z fantazją. Cytuania. Wystawa prezentowana w surowych interierach archieparchialnego muzeum spiłgrad z historią o życiu artysty, który wykrzyno swojego życia przeżywał otrzymarzeniane zrozumienia i samitnist. Ocieniat Barbara Demut, kuratorka wystawy. Z dynesznego punktu pizrynia był jak czorna ucia, nelem za to, że to był neślubną dityną bidnoj matery, do toho lemkom, ale jeszcze miał problem z osłuchom i besidą. Dla mnie najciekawsza robota to Nikifor w dorozi, na której sportretował sam sebe, jak idę pokruczaną dorohą. Prodążat kuratorka. Roboty Epifana Drołniaka wystawiali w Paryżu już w dowojennym periodzie, ale uznania przyszło aż w 50. rokach XX stulecia. Jego sztuku czyniło wielu artystów tamtego czasu.

Maryńczy ma Jan Cybis, Alfons Karny, cysłczasny malar Edward Dwórnik. W 1967 roku w warszawskiej sławnej galerii Zachęta proszła indywidualna wystawa Nikifora. Wszystkie prezentowane na wrocławskiej wystawie roboty Epifana Drołniaka pochodzą z prywatnej kolekcji Roberta Duchana. Wernisaż wystawy proszą 24 czerwca junia tego roku, a obzeraty możliwe jeszcze do 15 listopada novembra. W Petrowciach odświadkują 190 roku parochii. Autor wisty Petro Medwid. W sobotu 5 septembra 2026 roku odbude się w Petrowciach w Chorwacji świadkowania 190. rocznicy osnowania rzekokatolickiej parochii. Jak informowała Krzyżowacka Jeparchia, archierejską liturgię w mistni cerkwy pokrowy Preświatej Bohorodyci odsłuży Krzyżowacki Jeparcha Kir Milan Stipicz. Uczestny budu i władyka Georgii Dżudżar, prawlaczy episkop Jeparchii Świętego Nikołaja w ruskim Keresturii, a rymokatolicki archiepiskop metropolita Diakowacko-Osijecki Dziuro Chranycz, jaki bude maty na torżestwie i propowit. Prasnowania rocznicy osnowania parochii w Petrowciach z bohaty i chor rekokatolickiej bazyliki Soszestwia Świętego Ducha i Michalowiec na Słowakii. Parochia w Petrowciach była osnowana 5 septembra 1836 roku w prysutnosti grofa Emeryka Elca, przedstawiciela Sremskoj Żupy i Krzyżowackiej Jeparchii, który podpisali dekret. Rusyny do toho seła przyszły o 5 roków skorysze. Parochia wynikła od dilinią się od 35 km oddalonej parochii Preobrażenia Gospoda w Szydi, który dnes nachodzi się u wojwodinskim Sremi. Napered była parochia przyświadczona światomu Joannowy, apostołowy i ewangelistowy. U 1983 roku była zbudowana nowa cerkow, a na osnowie toho zmieniła nazwę i parochia, która dnes jest przyświadczona pokrowi Preświatej Bohorodyci. Wielka przebudowa chramu przechodziła w 1930 roku, kiedy cerkwa dostała dzisiejszą podobę. Cerkwa ma 4 dzwony, które podarowali rosyjskie emigranty z Petrowiec, jakie żyli w ameryckim Pittsburghu. Petrowci są jedną z najstarszych parochii Krzyżowackiej Jeparchii. Na torżestwie mają brać uczest i przedstawicieli miejscowej a regionalnej samosprawy, chorwackiego parlamentu, instytucji i organizacji. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Będę mecie, my o tym spaty, kulko można się motrywać, kuję wydziw.

0: co? Wróżę? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
1: Kulka przytulka.
0: No, niczo, kurde, no wygaj tu powaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
1: Dzięki, Kibo!
0: Dzięki.
2: Kuba, widzisz się.

со страхом Божиим и верою приступите.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek ruskiej doli Władimira Hylaka. Iwan dźwignął głowę. Przedstawiał sobą obraz bezgranicznej rozpuki. Lice jego było mertwo blide. Worchy zosyniły, zatysnęły od bólu, a z oczy wyczytaty moż było wychwarku, jirku wychwarku, pred kotrom diucza zatremtiło. Brate kochany, pizryj na mnie inakrze, zapłakała ona. Ja nie znesu toho, pryzryj się, proszu tja, jak żebrak myłostyni i prychylnoho oka. To, czym do teper żaden mużczyna, ani mi kochany, pochwality się nie może, składam jak zastaw naszej szczyroj rodynnej lubowy. I z tyma słowami obniała ho swoima śniżnyma ruczenia tam i wytysnuła na jego studenym czeli dołchy, predołchy pociłunok. Dobry. Kolejne hodno by ty inakrze budu ty bratom. Ryuk twardo Iwan i wyprostył się jak struna, co było oznaką, że wnutrisznia borba już się peresyliła. Ale jak brat mam prawo zadaty tomu panowy paruś widań. Proszę, odpowił szwarc, jaki do teper był nimym świtkom ciłoj podii. Wypraktykowany psycholog spostrzegł by na jego ustach tin złowtisznosty. Kochate to diucza? Żwidał Iwan. Rozumieje się, odpowił hordo kadet. Ponad swoje życia? Nejnakrze. I ponad swoju czest? I ponad czest. I prachnę te wczyny ty już szczęśliwą? Oczywidni, to je moją wykluczną powinnistiu. I za żenu wziaty? Szwarc zwlikał z odpowiedzią, choć widział, że Maryczka aż dych zaperła w sobie, wyczekujuczy na jego odpowiedź. Kiedy da jak neprewydrzeny pereszkody ne stanut na dorozi? Powił po jakimś czasie. Dla prawdywoj lubowy nie je pereszkit. Ona znaje terpeliwość daty. Zaoponował słodkanycz. Proszę o konkretną odpowiedź. Obiciam. Obiciate to pred Bohom i ruczyte swoją czestiu? Jakie mate prawo ждати toho od mene? Cy wy moim obresztom? Netrplaczo riuk kadet. Ja jej brat, kotry w dili szczęścia swojej sestry, maje wekrze prawo od waszego obreszta. Kiet już tak koneczni nastajete, najbudę po waszomu. Dobry, lem mate prysiachu dosliuni powtoryty, żadał wperto sołotkanycz. Obiciam pred Bohom i ruczu moją czestiu, że wozmu Maryczku za żenu i budu się starał wczyny ty już szczęśliwą. Prysichał szwarc, a worchy joho triasly się, nie znat ja, cy od wrażenia, jakie zrobiła na nim torżestwennic samej klatwy, cy może sprosta od chniwu. Przyjmij tę moją poszanu, dokińczył sołotkanycz, podajuczy kadetowy ruku. Ale wraz i pewninia, że kiet lem raz zapłacze pry was Maryczka, najdę te womi bezpośczadnoho mstytela. Zachodiacze słońce ośwityło blidorożowyma promieniami rozszmarenych chyży sełalicne i przedstawiło prekrasną panoramu dykoj, horystoj, bidnoj, ale myrnoj okolici oczam szuchaja, kotry zmuczony daleką drogą odpoczywał na werchu Beskida. Ta nie był win świadomej krasoty krajewydu. Wodył oboniatnyma oczami po selskich chyszkach, w jego duszy było mraczno, w sercu porożnio.
Naraz wstrzymało się jeho pizrynia na jednej chyści. Oddalena od inczych neweleczka, prychorblena, popit parena kolykamy, czysto jak babusia opalycy, nie przedstawiała sobą niczochoż to hodno zachopycy. Z niej wyszła starszych już roków żena z konołkami w rukach. Kiedy dizrył ju nasz podorożni, jocho kamienne lice hejby się ożywyło, ta było to reakcja ciężka do określenia. Wodiło się aderadist i smutok. Wytajut się z osobą bratnim pociłunkom, cyby ty może sposoblat się ony do zawziatoj borby. Ostatnia możliwość wydyć się byty prawdopodobniejsza, bo nasz podorożni załomył o chwilu ruky, aż stawy w palciach zatriszczały i takoj płaczuczy jał besidłaty do sebe. Czom jem tia lyszył, rydna moja hyszko? W twoich tisnych ścinach nie zaznałbym inczoho prachnienia, jak lem nasmotryty się na Boży świt, na pasty kozu i na pełnyty swój żyłudok bodaj jaką strałą. Kiedyby i tomu tiaszko się było zbyty, perepłakałcy, perespałbym hołot. A to otworył się mi szeroki świt, manył mnie błyszczał kamy, obudył w mojej duszy żełania, a nie dał seretki, żeby ich zaspokoity. Serce moje sprachnene, a nit czym prachnienia jocho zaspokoity. Czom jest, mamo, wypchała medże ludy dityną swoju, niewinnu spokoją duszy ponad i... Dnes po rokach nese tobie syn twi, tot adde riandawy i ranec złahamy, a na przyczynok hirkie rozczarowania. Moliła jest się o dolu dla swego syna, a dola tak strasznie obyszła się z nim. Zo zidliwą na śmiszką szmaryła na peretneho diucza, kotre nes rozumiło joho duszy. Nes pochopyło, że syrota może kochaty mocniejsze jak panycz. Panycz szównym miszeczką pieniazy i wysokim zwaniom. Ta diżdej. Cene zastrochi ja i prybezsladni strohosty za niesprawiedliwy. Probacz mi, Maryczko, ty

Pniesz noho miszeczka, kraśni ozdoble noho z czudowym napysom. Kochanomu bratu, kochajucza sestra M.B. Dołcho pryzerał się abitnej szuchaj na tot darunok. Wyryb zmyslennych róg obożłanoj sestry, na toty wyszyty kwitoczkę, na jakich niedawno spoczywały jej jasne oczy, z kotryma spletene były jej myśli i zbychnuwszy ciężko, schował go nazad do kieszynki. Oczy jego sperły się zas na selanci, kotra wertała się od potoka z konołkami. Widził, jak maty jocho przystanęła w połowie niedorochy. Postawiła konołkę na boci i obernuła oczy ku hrbetowy Beskida. Hejby wyczekuwała syna. I na dneska to już wszystko, moi dorochy słuchacze. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Spowiedź stepi, pamiaty dziada Petra. Takie jest dedykacyjna. O dziadu Petri muszę powiedzieć tych paru

Myślił, ujechał bogatą gazdą do Rosji. No, wiadomo, jako bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to do 10-letniego czy 12-letniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy piszą na step, to nie z głodu umierał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go umierłego w stepie. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonej miso. Umier z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepie wynił, to chora się mu przywyczuwała. Spowiedź w stepi, pamiaty Dida Petra. Widziałem gora, zelena, syni, daleka, bars, daleka, jak oblak biela. Widziałem synił, iśli gumi, letili, jak biłcarywskoj Bożej Matery wielkoma oczami na mnie smutrili. I mogą najmęczego węcia. Jak się w podertych koloszenkach szpątał, jak gamciom głodu pełną szeptał, nianiu, nianiusiu, isty. I sztom mu mał rzecz, sztom mu mał powisty, że nie ma już niania, że dobre nianio, jak wszystko incze w horach ostale. Czym im mał rozwesty dwa dżerelciata syni, jakim mał strymaty dwie stróżki teple, to tekli i tekli. Chmary nad stepą horami bilili, mene żołcz tliła. Za plidmi, kwidmi, što się nie prijał w czornozemi. Za wiru w ich oczach wicisku, što spopaliła się w żmeny. Za matir skrywamy ptacha prostertyma mnohostradalną lemkiusku. A gory, chmary bilili, klikali. Stan sklaczania wojaku stary, stan żołnierzu semoch wojen, 70 bojów, stan, ty już nie plakał, nikoli. Воз дітин за ручку і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит, я ти дам істи. І ходім бідна, вівщана, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу з бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І плазників прийшлю на рождество, найти понайбіг речут. Найсяти каре, найсяти веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, повазника біле, повазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до ванчого?

0: to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat myszkę żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyszok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyszkę są towarzystwom, które sobie człowiek sam dobera.
7: Dobry den. Witamy Was, drogi słuchacze, i zapraszamy na 76. odcinek programu Radio Czytalnia. Dneska budeme czytate teksty, w których opisana jest jedna z największych tragedii naszego narodu. Talerhof był jednym z pierwszych w oświeci i pierwszym w Europie koncentracyjnym łagrom. Першима з поневолених в ним були русини з Лемковини, котру нашлися там з причини ворожого наставління зо сторони австрійських власти, часто денунціювани через їх союзників, будучих політичними противниками Лемків. Талерговський лагір діяв від 4 вересня 1914 року do 10 maja 1918 roku, kiedy za ryszeniem nowego imperatora Karla I internowano były oswobodzone. Już 2 miesiące po przyjściu pierwszego transportu dane tworzone za wydującymi łagrom Austriakami wskazywały, że na 5700 internowanych tam ludzi staroruskiej i rusofilskiej orientacji 1915 pochodziło z obszaru Lemkołyny, co dawało 1/3 wszystkich poniewolonych. Posłuchajmy wyimki z dziennika Lemka Stalerhofu autorstwa Teofila Kuryły. Teofil Kuryło urodził się w 1891 roku w rozdzielu koło Gorlic. Był prawoznawcą i gromadzko-kulturnym dijaczem. Zobrał, obrobił i wydał znaczną kilkist materiałów z historii Lemkołyny. W 1945 roku był zaaresztowany w Krakowie przez NKWD i zaginął w tiurmi. Teofil Kuryło, dnewnik Lemka Stalerhofu, WIMK. Wersen 1914 roku. 14 września, poniedziałek. O 8 godzinie wieczora wyjechał pierwszy transport ruskich Lemkiów z wiaznyci przy powitowym sudzie w Gorlyciach. Wiazniczny własty z Oskalczyńskim na czeli zobrali nas na wiazniczym placu, proczytali spisok i po rewizji osobistych riczy nakazali formować się w riady po czetwero, pak i ty na stacyju. Trymajući walizkę w rukach, my iśli, ne znajući de, ne śmijući ani zwidowaty się, de nas wyprawlają. Przy naszym wychodzie z wiaznyci zobrało się wielkie czusło gorlyczan, kotry odnosili się do nas worożo z oznewahą. Na ich proklactwa my nie reagowali, a w mołczaniu prodążowali swoją drogę. Wede nas kilkoch żandarmiu. Na stacji rozmieszczali nas do towarowych wagonów, po wece jak 40 ludzi do jednego. Na wagonach żandarmy krejdą wypisali. Idą moskalofili, zradnyki. 15 września. Pociąg rusza z miścia, pak staje na każdej stacji. Takoj wsiady stryczat nas miejscowe naselinia i proklinat. Jakisa stara żinka, trymajuczy w rukach molitwennyk z koralikami, besiduje do susitki. Słuchaj, Maryś, ja taka delikatna, kuru sama nie zotnu, ale toho popa w wagonie rizałabym po kawalczyku. Chtosy zaczął metaty to nas piską i papieryskami. Wzriłszy toto, żandarm zaper wagonowo dweri i pociach dyrgnął z miścia. Przyjeżdżamy do miścia Żuwiec, to sam obrazok. ime własne zapasy, kupleny w gorlyciach, ta z umirą, adże ne znamy, jak dołho pryde nam byty w dorozi. 16 wereśnia. Ichamy czeres uhry. Nesterpna speka. W zapertym wagonie straszenni duszno, bo nas w nym duże, a otwieraty dweri zakazano. Dekotru z nas leżad na pidłozi mało żywo. Spochwatywszy się, że mam seret swoich riczy wodu do połokania zubił, wyny mam ją, niucham i daju poniuchaty od ciudur kotowy z ożdyni. Toto nas dakus odświżat. Alem żandarm otworzył na chwilku dweri z żadnistiu, sylime się chwatyty pełnyma grudmy świeżego powitria. Lycia naszy czerwony, a oczy od duchoty wytryszczeny na werch. 17 wereśnia, czetwer. Jak lempociach sperać się nada jaki stancyi, doraz żandarmy oświadamlajut miejscowe naselinia, koho ony wezut. Żandarmy otwierajut wagonowe dweri, wurma naroda uż nas żde, kylne i takoj żada do wydat nas. Ktoś z górmy powił, że seret nas nachodzi się profesor ruskiego uniwersytetu. Ja się wśmichnął na to tu od zyłku, zaż to górma naczała metaty do nia kamieniu. Kiedy by żandarmy nie wstygły zaperty dweri, mogłyby nia i zabyty. Na następnej stacji górma kategorycznie żadała o wydaty nas dla samosudu. Mołczymy i sprijatałszy się w głubyni wagona, z trepetą wyczekujemy niechybnej śmierci. Ta na nasze szczęście pociach ruszat i żandarmy zaperają dweri. 18 wereśnia, piatnycia. O 10 godzinie noczy próbowamy do miasta Graz w Sztyryi, pak do Abtisendorfu i Karlhofu. Na stacji stryczają nas żołnierze stalerhowskiego łagru. Sformuwawszy nas w riady po czetwero, nakazali iti za sobą. Przy śwityczach idemy pisze do łagru, pit udaramy kolb i bokanciu, po pleczach idę popadę. Iduczy popry mi Dymitry Kaczor z Bodakiu otrymał micny udar kolbą, stysnął zuby, idę dalej. Ta od micnego bolu slezy wkazali się mu w oczach. Nasz transport rozdilajut do polowych celtowych szater, w jakich po seredyni i po bokach nachodzić się po paru około tył sołomu. Spaty możlem sidiaczy operajuczy się o okołot. Dekotry z nas, barz zmuczeny, zasyplajut w takim położeniu. Na naszą prośbę pozwoleno nam wychodzić z szatra za potrzebą, ta w towarzystwie żołnierzy i na barskorotko. Nie moż było schosnuwaty dla tej konieczności nycz ponad minutu. Pid za horozą udarił kolbą, a to i dżgnienia bagnetom. Skoro staty z toho pozwolenia mogły lem dekotry z nas, bo lemż to 2 godziny czetwerym ludziom moż było wojty za potrzebą. O dwoizdu z gorlic ne ilu my warenoho. Dojdamy ostatk wziatych zapasił. 19 wereśnia, sobota. Isty ne dajut, kiedy dach to z nas maje kawalczyk chliba, dzielić się z druhyma. Łagier nasz, rozbyty na szeroki piszczasty riunyni, to 10 męższych szater i 1 wielkie. Nasz transport był, zdaje się, 2, bo czas szater była już zaniata przez jakiś ludy. Wartowo były wykluczno Niemcami, posługowali się prostonarodną besidą Sztyryi, tak, że i inteligenty z trudem ich rozumili, a prosty ruski naród, który znał lemkiusku besidu, niegoden był zrozumity nycz. Proto i dochodziło do częstych nieporozumień, k kotry kinczyli się często wyzwyskami i pobojami ze strony strażu. 20 września, niedziela. Wieczór starszy wartowy perenius nas do wielkiego szatra. Nid w nim sołomy, przyszło spaty na hoi zemly. Zacepenili my od zimna. Wańko Werbycki zoszył zruczny kamiszok na swojej ryczy. Terpymy hołot. 21 września. W szatri stryczam Stefana Tumińskiego, dawnego znajomego, z którym byłem na stancji w Bronisławu i Teofili Krzysztofikowskich w Jaśli. O 10 godzinie rano pierwszy raz otrzymujemy chleb, a o 5 popołudny pęcaku. 22 września. Pierwsze śniadania. Wizyta doktoria. Dają nam lekarstwa i daku z sołomy, którą rozdzielili medże nas cymer komendanty. Komendanty szatra. Czytała Olena Duć. Do talerchowskiego łagru zaperano przede wszystkim wysoko oświeczoną inteligencję. Świaszczenników, jurystów, doktoriów, pismenników, sospilnych i politycznych diaczów. Spośród najbardziej znanych lemkiuskich wiaźniów Talerhofu może wymienity odcia Havryjłach Natyszczaka, zamuczonego w wideńskiej tjurmie w 1916 roku, odcia Teofila Kaczmarczuka, jednego z osnowateli Ruskiej Narodnej Republiki Lemkiu, odcia Dymitrija Hulaka, ministra wnętrznych spraw Republiki, odcia Wasyla Kurylu, ministra zagranicznych spraw Republiki, odcia Mikołaja Maleniaka, który wmarł w Talerhofie 2 lutego 1915 roku, odcia Wasyla Maściucha, pierwszego administratora apostolskiej administracji Lemkołyny, Tyta Myszkowskiego, odcia Joana Prysłopskiego, odcia Romana Prysłopskiego, Jarosława Kaczmarczyka, premiera Uriadu Ruskiej Narodnej Republiki Lemkiu, Teofila Kurylu, Mikołaja Romosiaka, ministra rolnictwa w Uriadzie Republiki, Symeona Pyża, Metodyja Trochanowskiego, Dymitryja Wysłockiego, Michała Nesteraka, który zginął na italiańskim froncie, prawdopodobnie w sierpniu 1916 roku. Listu może dopełnić o personu, który nie wstygnął być w Talerhofie, bo zamordowany był jeszcze na Lemkołyni. Otec Maksym Sandowicz, otec Petro Sandowicz wraz z synem, czy członek rodziny Kaczmarczyków. Zapraszamy do wysłuchania wersza napisanego w cześć odcia Maksyma przez talerchowskiego wiaźnia Michała Nesteraka.
8: Michał Nesterak, pamiaty odcia Sandołycza. Do tebe pisłał kulu smertnu, pidłej żażduczej krwy wrach. Wiazny ci brudni i nesterpni, ty nie znajuczysz to strach. W spokoju oczy niósł wysoko, wkrytej terniołym łęciom sławy. Zapit szeptanym, złym wyrokom, zradnykom był jest dla derżawy. Ty molił jest się szczyro Bohu, za tych, szto skule kajdanamy. Życiu postelił jest do rohu, lemczesnym słowom i diłamy. Tebe agentom woroch zwał, i możesz mańku prawdy mał, adże luboły ty nie dzielił jednako dla ciłoho świta. Ty pożertwował młodist syły, witczyźni nóżdom opołyti. Czytała Hancia Szmajda.
7: Austryjsko własty po podpowiedziach swoich sojuzników wysyłali tam często ciło rodyny. Możesz tu przywesty klany Kaczmarczukił, Kuryłił, Sandowyczył, Węgrynowyczył. Ale bodaj najbardziej oddajuczym tragiczną dolu poniewolonych w Talerhofie jest prymir rodyny Hnatyszakiów. Na początku Wielkiej Wojny, 3 sierpnia Augusta 1914 roku, otec Hnatyszak był aresztowany i wiazneny najpierw w Nowym Sączu i Krakowie, pak perneseny do koncentracyjnego łagru w Talerhofi. Do Wiedna z nim w 1914 roku aresztowany były i jego dzieci. Aleksander, 24 roku, student weterynaryi, który był ciężko pobyty w czas transportu. Teodor, 25 roku, jurysta, wjazneny najpierw w Sanczu, potem w Wadowyciach, pobyty w czas transportu do łagru w Talerhofi. Orest, 27 roku, doktor jurysta, który na cały rok wiół kancelaryju w Lisku, przysłużony na śmiertną karę jak rosyjski szpion, wjazneny w Talerhofi. Diłka Olga, aresztowana w Sanczu, pierwszy raz 30 sierpnia 1914 roku, kiedy przyszła odwiedzić niania w areszcie, skoro z Wilna na zwiaznici, ale zas aresztowana w czerwcu 1915 roku, do Wiedna ze swoją siostrą Marią i obi osadzany w Talerhofi. Do Wiedna z Orestą Hnatyszaką w łagri poniewolona była i jego żena, Teodora Hnatyszak z domu Markow i maleńki syn Borys Hnatyszak. Konstaboru i uwiaźnienia nie przeżył otec, Gawryju Hnatyszak, wmer w austryjskiej tiurmie w Widny 29 czerwca 1916 roku i jego syn Teodor wmer 30 kwietnia 1916 roku na dwa dny do zakończenia swojego procesu przed wojskowym sądem w austryjskiej tiurmie w Widny.
9: Michał Nesterak, Pizryj, Pizryj. Smodrle, smodrle, podorozi. Kajdanare znacza trzlit. Ta w zwątpieniu, ta w trwozi, proklinając ciły świt. Pizryj, pizryj, podorozi. Śpionił wszystkich według tam. Życia ich już na porozi, kracza do nieznanych stran. Smodrle, smodrle, tam żandarmy. 26 z kowale róg. Włoscy telił ich w kazarmy, według ceret ciężkich mógł. Prizryj le, o tam, za nima, kił korzeńskich i demar. Jak dzonkami uszczornyma, o te rajut sierpnia spar. Po wiazniciach, po berłochach, miścia dost dla wszystkich nas. Ten i w noczy, po dorochach, nese się kajdanił briask. Czytał Jakub Tutko.
7: Talentliwy poeta z Muszynki, Michał Nesterak zaczął pisać wersy już w gimnazji, kiedy mieszkał w sandeckiej ruskiej bursi. Na żal, znany są dla jego talerhowskie twory, który po zakończeniu wojny opublikował jego przyjaciel, gorlicki bursak Symeon Pusz. Posłuchajmy napisanej w 1915 roku poemy Zbiszenist.
10: Michał Nesterak, Zbiszenist. Przyrody krasą zachoplenej, w osinnej, predweczerny czas, pleczamy do szater odwernenej. Jakbym się stydał, bracia, was. Stojał jem smutny, nimy, sam. Daleko bars od szczęścia bram. Tak było tycho, jak w mochyli. Powirte, żal mi, sztom ne wsyli. Przyrody krasy, peredaty, odmaluwaty, wirno wam. Jakże ja prachnął pochodżaty, porach, lisach, tamtych, tam. Szto niedaleko peredo mną pnut się wysoko i dostojno. Jakże ja прахнув хет там, з верхів тих височезних, чудних гір, звернути до вітчизни зір, де сни м'я несут, душа перхат. На білих скалах гордих Альп хтів їм почути своїх ніг, жебим вітчизну цілу міг обняти оком вшир і вдал, видіти рідні мої гори, ліси, полани, дал, простори. Сонце червоне, аж криваве, сідат на темний чорний ліс. Щораз смутніше уж я з нами пращат на цілу довху ніч. Меджи конаріом лем-желем промінчі нам остатні шле на сон градуший, сон пакісний. І ще остатком злата блисне, і ще раз пізрит на тот світ, і скриє ся, і уж хо ніт. І землю нічка оповила. А я, боячи ся, же дах то, дівича, дайме на то мила, поетом може м'я назвати, одраз їм верну до бараку, прахнінням марним волю дати. Дорохи, може ви сте хтіли почути од м'я, як тот наш лахровий мерзкий сходив час? Та мі уж так ся оприкрили бесіди, котрим кінця ніт, що я уж радше власний світ на тій смердячій узкій причі посередництвом снів прикличу. Лежу і скоро засну я, хоч примі такий шум і хрявк, о, як солодкий сон чудесний мене колисав і полонив. Та раптом, що то за верески, кіді їм отворив очі сонни, роздираючи серце крик потряс збудженим по моїм тілом, якбим в трепеті страшним конав. Селанин єден, що за хріх, підрізав гортан в корви цілий, в держачій руці ніж бахняний, а при ним сусідове лікар, шамотанина, йойки, крики. З тим селанином ми ся знали, адже він з моїх рідних сторін. Чом же на себе двигнув руку? Може в уяві сонні хворий взрів зраду своєї любої жени, і думка повзла чорним круком до хвил тих гірких, незбахнених, коли то вона, стрічаючи з усмішком ясну в уст кутиках, облудне шмарит му пізеріння до щирих очі, не знаючи. Як переживав в німим крику біль, стид, погорду, пониження, аби ти, може, мисел страшна підповзла гумі, ніби змий, та віри дати не хцу і на осудження душі власної. Пак зійшло пару дни лагрових, і він уж почув ся міцніший, та слово шептом лем промовив, і стати з причинем їх іще мучили го ночами мари, вошній то плакав, то ся сварив, але бесіди той значення поняти нихто не був годен. Де лежить його мар причина? Пошто і кади сон га водит? Колиси в ден похідний, ясний, kiedy wjaźni wyszły na dwir z szater, z chłorym jem chciał byś idułaty. Ale co z toho, tak jak zawsze, win tu posmotrił lem na mene. Opowiadaty jem mu zaczął, o rytnym seli, o niewoli, o naszej niezawodniej doli. Tak, przy spowidy mi choriaci prosił jem joho peredaty, jaki życiowy ciężki krest kazał mu w tej dolini slez ruku na sebe pidwychaty. I dywo, takoj się ożywił, ze smutką pizrył mi do oczy i swoją powieść tak rozpoczął. Był jem zawita, a czy znate? Tam w rytnym seli, tam w Karpatach i z hitni żył jem ze wszystkim. Małżenu, dity, dobre imię i od naroda był lubleny. Za to w tajemnici jem ich zachnął, mochyły prydbał im studeny. Sam sebe schubył, stupnął w bachno. Dnes wyczuł sebe na tym świti, medże duszamy straczenyma. Muchy nechoden jem sterpity. Ohen mja palet bil pronymat. Był serpen. Desy o północy w mene zjawili się żandarmy. Nemichiem sebe peremoczy. Jak it z ust pouzly słowa marny i wydał jem niewinnych ludy, susidił dobrych, duże z nich. Dnes tu się muczyt, zdraula hubyt, wnóżdi prowodyt swoj dny. A ja się zwywam w smertnym bolu, ne wsyli toho jem poniaty. Jak razom morzu tu stradaty z ludmi, szto w swojej twerdi woli chodny bez strachu życia daty. Ne morzu z nima prebywaty, wse się mi wydyt, szto mi susit, szto bidy tiłko perejty musił, tot dajmy na to z prawej strony, szto wse noczamy spyt spokini, tak je od mene oddalenej, jak werszok od moczarnoj riuni. Cy jak od prawdy sny daleky. Joho hospodnia lubą plekat, win czystej, taki już ostanę. Ja w czorni knyzi zapisanej, ja wraham służył, ale to nie wratowało mnie od bidy. Ino doucha, uż eskorta, mene wraz z tym, aż tom ich wydał, pit bachnetamy w świt pochnała. Bezsylnej, jak chrobaczok małej, szist tyżny z powitowej tiurmi, sidył jem złobu skrywajuczy i chnił i żal i bil pekuczy. Pro duszu pitu rozum durny do talerchofu proklatoho trafił jem tu i terplu muky. Wse bilszy ludzkie sotworinie poniatyne je wsyli toho. O, kieby znał, jak czornym krukom muczat miasonny prywydżynia, jak wodne w noczy pryzrak smerty od życia czekat życia żartwy. Oj, szto się dije, cy ne wydysz, win szeptom tychym dalsze chwarył. Wojenny zobrał się tam sud, żandarmy wedut zasu sidił, sztyjoch. Do kajdan ich skowali, a stojat prosto, nimoż dud, bez strachu smotriat wsudił oczy. A na zwidania jednym słowom odpowiadają tupo, obczo. Hordy na wszystko już hotowy, o maty ridna na ulicy, Żydy kamieniom meczutwnych, Polaky rozwsteczeny kryczat. Na hak zdrajcami, wieszać ich. One idą tu do mene. Szt storze win dumam nawyczeny i cy w śni choriaczci może biły i tak pesiduje peremina. Obniała joho w jednej chwili straszennej, chryznej wyraz lycia dwych ruky padat na kolina i błahat nebesnoho widcia. O ty prirody, stworytelu, wysłuchaj, proszę toj molitwy, świta wsemudry prawitelu, ty jego mukam konec pryklicz. Leży dwin chłory na sołomi, w choriaczci wielki i szepcze szczosy o swoim seli, rytnym domi i o litoczkach hołych, bosych. Och, jakże jego nużda zżerat, jak marny, blidy, to już koniec. Ty, Boże, moje życie pones, nie czekaj, zaber winusz chmerat, a ja ubijca dalsze horiu, tworcza, ty chuchy i nastradania, molitwy moje i błahania, ty nie chcesz mene? Tołdy zorwu ja z tobą zawid, sam sebe nieczystym syłam w ruky dam. Ony pomożą mi pomstyty, dijania pidły złych germanił, neszczasnu dolu i kajdany, jak uż nechcu się molity, jak duch nieczysty i seret duchił, na wszytko, szto popry mi huchi. Ostawaj uż na wiki, druże, wydżu na dości tebe nesud w mochyłu pit sosnowej lis. Ty uż spokojnej, tobi służat anhelskie czyny na nebesach, a ja straczenej, chrysznej bis. Idhet, nycz nechwar, nebesiduj, ne słucham, ne smodr, że na mene zorom prestraszenym ja tisz idu, carynkę, łuch, zelen lisy. Mojoj zemliczkę, rytna kraso, uż jasia wam ne potiszu, uż oczy na was ne ponesu. Jakże daleko ty od mene, storinko rytna, mojej kraju, jak się za jedno w tia wzerajut sny duszy mojej rozżalenoj. O, nie tak straszny ack muk, jak w sercu płamień świdomosty, szto ne minuła uż rozłuka z witczyzną myłą do wiczności. Cy je na świt i druhej dach to tak pidły, jak ja jem ostał, żeby w nym bolist taka rosła, żeby tak terpił, jak ledaszto, wyradny i błudny syn naroda. Praszczajte, dity, żeno luba, ja bilsze żyty uż ne hoczu, uż ne dla mene jest swoboda. Predomną bestna, temna chubin, tam moje miste, tam i skoczu, poleczu w wicznisty duch i ukraj. Perestał, zamok i szerokom, bolisnym zorom kruch zatoczył, jakby bars z trochym uż wyrokom na potuplinia osudzonej i piszą, jak w tem jawu noczy ku swomu miściu swojej teny. Prebacz, drogi czytatelu, to ne poczujesz uż od mene slił neszczesnyka, joho skarchy. Adże ne wynen jany pero, tomuż to chmerat nezbachnenym, dopowim tilkolem, win bidnej, zrozuma zyszą stradajuczy, iż dny paru nezawydnych pożył i wirte, chmerajuczy błahał, żeby mu tworec prostył. Nieszczesna żertwa zbisze nosty. Talerhof, 1915 rik. Czytała Monika Tylawska.
3: Bywszy talerhowci, choć z ciężkoma doświadczeniami na pleczach, po wielkiej wojnie wzięli się na nowo za organizację rusyńskiego życia na piłnicznym boku Karpat.
7: Велохзних було при початках Руської Народної Республіки лемків, за котру були потім переслідувані, а пак діяли в общоруському просторі, входячу в склад карпаторуських рад Пряшівської Руси. Част емігрувала до З'єднаних Штатів Америки, там діючу на Хосен Русинів. 20-ліття помежі війнами принесло моментальний спокій. Але русинська гегенна 20-го століття мала своє продовження в час Другої світової війни, з єдної сторони завдяки союзникам, лем тепер підкривами нацистів від хітлерівського окупанта, а з другої комуністичного режиму. Потім русинський народ страдав з причини переселін і виселін, що на кінець принесло понад 40 років увольняття з-під права і неприсутності в публічному просторі в комуністичних державах Центральної Європи. Послухаймо ще одного фрагменту релації з талерговського табору, записану прес Симеона Пужа.
11: Симеон Пиш, горлицький бурсак, іде гулі пшому. Для тих, що остали при життю, діла помаленьки зачали іти гулі пшому. То значить, ішло гулі пшому в порівнанню з тим, що було попередньо. Позволили нам ходити до кантини, купити молока, хліба. Хто мав гроші, міг жити ліпше. Мож було писати листи і отримувати почту, аж і газету достати потаємні від жовнір'я. Більша част Лемколини була зайнята руськими військами, то писати домів ми з Горлицького не могли. Але ми з великим заінтересуванням слідили за воєнними операціями в Карпатах. В офіційних комунікатах австрійського генерального штабу споминалися часто наші села і Горлиці –

0: Perodyle wjazdnenych. Przed wstąpieniem do nowych barakiów trzeba było każdemu perejty przez czysty liszcze. W jednym starym budynku koło łagru uriadyle parowu kupalniu baniu. Do niej prywodyle po 20-30 wjaźnił dla oduszawlinia. Brali ich tak za poriadką, jak spale w starych barakach, muszczyn i żynki. I na dworze kazale rozbraty. Przed kupaniem i po kupaniu trzeba było czekać na dworze, a to już były chłodne dny pizno i oseny. Często trzeba było też czekać i pił godziny, poklas parowych kotwił przyszła odeża. A to wszystko i kupania i czekania było na oczach pilnujących nas żołnierzy, kotry robili soi na śmieszkę nad cielesnymi niedostatkami, osobliwo żynok i starszych muszczyn. Od takiego kupania duże ludy prostu działo się i wmerało na zapalenia kluczy. W nowych obstawynach żinki z małymi dziećmi otrzymali swoje oddzielne pomieszczenia, żinoczy barak. Tu były już i kantyny, sklepyki, gdzie można było kupić wsiaku pożywu i różne inne produkty. Talerchowski łagier przeznaczony był dla haleckich rusofylów, ale trafiali tam też Ukraińcy i Polacy. Procent ich był niski, ale na wszyscy siaczy wjazdnych wszystko jedno, naszło się ich paru sotok. Ukraińców było bilsze jak Polaków. Jak one trafili do Talerchowu, trudno było wyjaśnić. Same one narikali na fałszywe donosy swoich osobistych nieprzyjateli i na brak poriadku, co czarył przy obstuplaniu austryjskich wojsk. Były i takie przypadki, że przyszedł taki ukraiński panok ku żandarmom czy żołnierzom Judyty na Moskofiliu, a trafił na jakiego żandarma Czecha. Tołdy to na roką wziął najpierwsze samochód do nositela i zagnał go do talerchowskiego transportu. A tam w Haleczyni i po tym po drodze nie było możliwości oprawdaty się, a niech to nie chciał słuchaty. Tak dost duże zażertych austryjskich Ukraińców trafiło do Talerchowu, choć one duszą były oddane Austryi. Ta w nowych barakach, kiedy już Wilno było pisaty, one skoro ustanowili związek z ukraińskimi komitetami i ukraińskimi posłami w Widny i zaczęli wychodzić na swobodę. Pokiel siedzili z nami, to i w Talerchowie zanimali się swoim prywycznym dziłom, donosami. Podsłuchowali, kto to besiduje i pisali donosy. Tak zaczęli się przesłuchania, ścigania protokołu. My się skoro nauczyli, że trzeba się stereczy swobodno wypowiadać swoje myśli w prysutności mało znanych ludzi. Kole ich wypuszczali na swobodę, my się radowali, że to męsze budę donosytele. Późniejsze, to też to ostale, otrzymali instrukcję spisywać wszystkich Ukraińców w łagry. Każdy mógł teper zapisać się na ukraińsku listu i wyjść na swobodę. Do tego przyszła jeszcze groszowa zapomoga. Ukraińcy otrzymywali groszy od swoich komitetów w Widny, które, rozumie się, byli na utrzymaniu austryjskiego prawitelstwa i dawali pomoc Ukraińcom w Talerchowie, to znaczy wszystkim, którzy zapisali się na ukraińsku listu. Ale taka była zawziatość z naszych ludy i taka nienawiść do donosyteli, że z naszego gorlickiego transportu niech to nie dał sobie zapisać na to tu ukraińsku listu. Czytała Warwara Duć.
1: Несмотрячу на тернисту історію, численні переслідування, гнубління і діяння вражих сил, наш нарід вказався сильний, не пропав і далі турвати.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owatrzejk
8: premieruje.
9: Rad by drużbą
10: byty.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paul.

Dzisiejsze Lemkiuskie Radio. Lem.

czaradny suzeran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci Lem FM to twoje radio.

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiuskie radio.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorą. Prosit Paulo Małecki.

0: Roberta.
1: Dnes to ta śpiewanka bude nam towarzyszyła w naszej podróży do Italii. Mamy przed sobą płatniu z 1964 roku, nagraną z narodnymi italskimi śpiewankami. To tu, jak raz śpiewanku, śpiewało się przy robocie i my dnes też si budeme jej śpiewaty. Tym razem z Giovanną Dafini przy naszej radiowej robocie.

Czuli ste muzyku Nino Roty z filmu Federico Fellinioho Amarcord. Italia to mnohostoletnia tradycja. Nie za bardzo nam bliska, bo to jakby uosoblenia tej konkurencyjnej z naszą kultury. Ale jak to wse bywa w takich przypadkach, narodnia kultura i to ta tak zwana wysoka kultura, która oparta jest na narodniej tradycji, jest wse podobna. Cytownych, czy to w nas.

tym samym czasie, jak i Rusyny, wtykajuczy przed materialną bidą, ruszyli Italianci do Ameryki i tam tworzyli grupy swoich ludy i hyn perenesli czas swojej dalekiej ojczyzny, języka, muzyki, idła i do dnes jej plekajut. Odnesli uśpichy hyn, jak się jednak zdaje wekszy jak nasz i nie stratyli przy tym tych szytkich prykmet swojej kultury, nie stratyli języka. Płynę odtale dla naszych Amerykany, jednak taka nauka, że nie musite być szytkie podobne do tych, których cud być podobne do inczych.

0: Zas Ninorota i Twir z filmu Otec Chresny. Młodszym słuchaczom powiem, że to nie jest to opowieść o nonaszku. Sycylia, jak peszut nekotry, to ostrył, kraina niepodobna do inczy. Ale jak ciż gwariat to ty, kotry hyn byli, je to najbardziej italska ze wszystkich italskich krain. Ostrył, de miszale się wlijania grecky, arabsky, wcześniejszy normański, hiszpański i inczy. Budę teper śpiewał Roy Paci. Ciuri, ciuri.
1: Come è, picciotto? Tutto a posto?

Italianzy nigdy nie siedzieli spokojni w sobie. Wse ich nesło do świta. Podbijali zemli dookoła Śródziemnego Morza, kolonizowali i roznosili swoją podobę kultury. Często te perizdymy do Chorwacji nad Adriatyckie More, jak besidują nasze baczwańskie Rusyny nad Jadran, i możete strity tych in iszczy seła, de

żyje duże Italiancy, jak na przykład toty malowniczy, rybackie seła i mistoczka w zachidni czasty Istryi. Posłuchajcie, ansambl z Rowinia śpiewają po italiańsku, ale czuty heł słowiańskiej już zapił.

Współczesne śpiewanki, najpierwsze przedstawiciel, no tak, ja, italskiego rapu Giovanotti, a potem śpiewanka Giorgio Conte o tym, że bars lubla tchyn istych łóżk w wielu odminach. Win, jak raz zaśpiła to Canelo.

0: Paolo Conte, prezabyty Ignes, pan, na kotroho koncerty pred 10 rokami išli tisiacze, kotrý vlastiví nešpíva tam mroče, ale sám je autorom koło tisiacza śpiewanok. A potom Paolo Fresu, najpopularniejszy teper italski jazzman, kotrý wrodył się na Sardynii, kotrý tiż swoją muzyku operat na swojej narodniej muzyci.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

Lucilla Galeazzi zaśpiewa teper interesująca italska, może jej nazwaty narodnią śpiewaczką. Nagrywa tradycyjne śpiewanki w współczesnych wersjach, a występuje nawet w operach. Zapamiętajcie sobie to nazwisko Lucilla Galeazzi.

i młody jeszcze śpiewak Daniele Silvestri, który zaśpiewa nam o tym, co się w Italii robi w niedzielu.

Italskie kompozytory skomponowali najznamenitsze operowe dzieła. Nikoli wse jest w rauce czas z muzyką, barże albo mniejsze poważną i dnes nie może braknuty takoj. Dneska najkraszcza żinocza aria, która pochodzi z opery Vincenzo Bellinioho, Norma Bellini, Sycylijczyk, który peret wczaśnich mer, małem 34 roku, napisał to romantyczne dzieło w 1831 roku. Dneska budeme to tu ariu słuchaty, a wykonat jej dla nas genialna mołdawanka Angela Georgiou.

Najbardziej egzotyczny byt, z której jem się strity, kolębował w Italii na wakacjach, była cerką, która wyglądała, jakby nachodziła się desy w głębokiej Rosji, lem towarzystwo bujnych cyprisiów, cedriów, palm i niespotykanego kwicia wskazywało, że jednak to jakyse egzotyczne miejsce. Był to chram Spasitela w Sanremo, na italskiej riwieri w Ligurii, gdzie bywała caryciak Aleksandra, żena caria rosyjskiego Mykołaja. Zmieniamy nastrój. Mamy lito, pewno będą takie Rusyny, które wyberą się na wakacje do Italii. Za to beremy do róg pocharek wina, słuchamy bręczania cykad, powietrze je nachryte, szubet more, śwityt misiac, a nam śpiewat Fred Buscaglione.

kinczyć się nasze dneśnie rauce. I szczylem raz nasz muzyczny i roboczy motyl. Ja dnes z wami słuchacze się praszczam. Ilem jak zapowiedź na stupnoj naszej prochulki powiem, że Italiancy, choćby wlubleny w sebe jak nichto, choćki wlubleny w sebe jak nichto, ale cisz nie smotria dlem na swoje, podabat się im cisz incza muzyka, dumam i, że nam ona się spodabat. Na koniec Eugenio Finardi i jego dywaczne gitary. Dziękuję. Besiduwał Bohdan Gambal.

Tökköstök intivers, bajom tis sanoku, de im meskał w jednym pokoiku, ale sytuacja sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nami im chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mi, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie na nesklesej strony, na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chóż. No, jaki słodu trzeba było mati w chóżu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnycia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji.

Humanitas. Beskidy mi, jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisami zastawlena.

dwoma palcami. A jak zoria za zorię, idę za wyrcjami. Oj, muzyki, muzyczenki, muzyki, muzyki. A muzyki popychali w smetanku jazyki. Dalia muzykę pilotu, dał muzykę sala. A muzyka